0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

zip trip, fantasia.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Rodzinne pozdrowienie dla słuchaczy Radia Rodzina. Natalia Kukulska.

0: Reklama.
1: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
2: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
3: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
8: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
9: Parara, parara,
10: audycja parara. Ze starej płyty.
11: Piosenka jest dobra na wszystko.
12: Powróćmy jak za dawnych lat.
13: No cześć.
10: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy. Dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da?

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
0: Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
1: żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć

0: parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm. O!
2: Tu Radio Rodzina.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Wybiła godzina 10 na zegarach. Słuchacie Radio Rodzina, a my już teraz wspólnie z Państwem przenosimy się do Wrocławskiej Katedry, aby celebrować mszę świętą.

Przeżywamy, drodzy, 11. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Przeżywamy Dzień Pański, czyli dzień poświęcony Panu Bogu. Pragniemy podczas tej Eucharystii spotkać się z Panem Jezusem w Jego Słowie i w Komunii Świętej. A tę mszę świętą sprawujemy w dwóch intencjach. Pierwsza za zmarłych Wiktorię i Wilhelma Urbanowiczów, druga za świętej pamięci Elżbietę we wspomnienie ziemskich imienin, a także o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety. Jest to intencja od dzieci. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom.

Czytanie z Księgi Wyjścia. Po przybyciu na pustynię Synaj, Izraelici rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wszedł wtedy na górę do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wy widzieliście, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swą miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto Słowo Boże.

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Moi drodzy, kiedy Jezus spojrzał na tych ludzi, którzy do Niego przyszli, którzy się wokół Niego gromadzili, to poczuł być może smutek, ale na pewno poczuł litość nad nimi, bo byli znękani i porzuceni. Jestem ciekawy, co my widzimy, co czujemy, czy co widzimy w innych ludziach, kiedy na nich patrzymy. Wiem, że wielu ludzi, patrząc na ekran telewizora, może niekoniecznie widzi tam ludzi znękanych i porzuconych, a może bardziej wrogów, przeciwników, a może i widząc ludzi, którzy na chodniku może inaczej się zachowują niż my, być może też widzimy tylko i wyłącznie te złe cechy. Być może nawet jest to pokusa do potępienia człowieka, a nie tylko jego czynów. A Jezus, kiedy patrzył na ludzi, to się nad nimi litował, bo widział jeszcze coś więcej niż tylko i wyłącznie ich błędy, wady. Widział, że byli znękani i porzuceni. W historii Izraela to był trudny moment, bo ci ludzie, na których Jezus patrzył, od 400 lat nie mieli żadnego proroka, a taki długi okres bez proroka to był dla nich jakiś kryzys. I oni nie tylko byli znękani i porzuceni tak pod względem jakimś ekonomicznym, materialnym, bo byli pod okupacją rzymską, ale to było też takie poczucie być może jakiejś takiej duchowej samotności. I Jezus to wszystko widział. Jezus nie widział w nich tylko ich złych zachowań, ale widział w nich brak jakiś i podchodził do nich bardzo empatycznie. I myślę, że kiedy Jezus patrzy na nas, na każdego z nas, to nie tylko widzi to, że się zdarzył grzech, ale widzi też tło tego wszystkiego. I może właśnie kiedy ty robisz swój rachunek sumienia albo po raz kolejny się denerwujesz też na samego siebie, na samą siebie, że nie wyszło, że nie idzie, że coś tam jeszcze, że kolejny upadek, to może warto zaprosić Jezusa i z Nim razem spojrzeć na swoje życie i zapytać, dlaczego? Dlaczego ja to robię? Skąd to się u mnie bierze? I może Jezus też ci pokaże, że jesteś osobą, która jest głęboko znękana i być może porzucona w jakimś stopniu. Ale to nie musi być zła nowina. To może być wiadomość, która wyzwala. I tak też było w historii tych dzisiejszych bohaterów Ewangelii. Bo kiedy Jezus zobaczył tych ludzi porzuconych, to ich nie zostawił samych, tylko powołał uczniów, żeby się nimi zaopiekowali. To jest zaledwie 9 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Ta Ewangelia ma 26 rozdziałów, czyli w 1/3 Ewangelii już Jezus posyła uczniów. Można by było powiedzieć,

0: ludzie, którzy potrafili przewidywać, patrzyli na pogodę, widzieli jakieś ruchy wody, przeszli pewnie przez niejedną burzę na jeziorze i byli zaprawieni w tym, że trzeba po raz kolejny wypłynąć, bo nie ma co stać w miejscu. Ale Jezus powołał także i Mateusza, o którym sam Mateusz, pisząc tą dzisiejszą Ewangelię, przy swoim imieniu napisał celnik. To nie był tylko zawód, bo to nie był strażnik graniczny w dzisiejszym myśleniu. Celnik to była bardzo plugawa funkcja. To był kolaborant, który współpracował z okupantem i można powiedzieć, że trochę rabował swoich, żeby przekazać to tym, którzy okupowali jego kraj. Więc można by było w dzisiejszym języku tam napisać zdzierca, sprzedawczyk. I Mateusz przy swoim imieniu, pisząc tą Ewangelię, to tam właśnie umieścił. I też napisał przy imieniu Judasza, że to jest ten, który go zdradził. Przecież my, kiedy piszemy CV, wysyłamy gdzieś jakieś podanie o pracę, to raczej staramy się tam przedstawić w jak najlepszych kolorach. A tutaj sam Mateusz, pisząc Ewangelię, pisząc też o sobie samym, pisze, że powołał mnie jako celnika i grzesznika. Za każdym z tych imion idzie inna historia, tak jak za każdym z naszych imion idzie inna historia. Ale to nie jest Ewangelia skierowana tylko do młodych ludzi, którzy myślą o zakonie czy o seminarium. To jest Ewangelia skierowana i napisana do każdego z nas, bo każdy z nas jest jakimś apostołem. Przyszliśmy tutaj z różnych domów i pójdziemy do różnych miejsc pracy, wyjedziemy do różnych rzeczywistości, spotkamy różnych ludzi i wszędzie mamy być apostołami. Ale ktoś powie, ale proszę księdza, ja nie jestem egzorcystą, nie potrafię wyrzucać złych duchów, ani moja modlitwa nikogo jeszcze nie uzdrowiła, więc w jaki sposób ta Ewangelia ma się urzeczywistniać w moim życiu? Otóż możemy być apostołami takiej zwykłej codzienności. Święta Urszula Leduchowska grubo ponad 100 lat temu napisała taki krótki tekst, w którym mówi o pewnym rodzaju apostolstwa. Napisała tak: podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, ale które szczególnie dziś w naszych czasach, a podkreślam, ponad 100 lat temu to pisała, bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne, a mianowicie apostolstwo uśmiechu. Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na twarzy pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem. Mówi o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca Niebieskiego. I też pisała ponad 100 lat temu, chociaż brzmi to, jakby dzisiaj było napisane. Ciężkie dziś życie, pełne goryczy, i Bóg sam zarezerwował sobie prawo uświęcania ludzi przez krzyż. Nam zostawił zadanie pomagać innym w bolesnej wędrówce po drodze krzyżowej poprzez rozsiewanie małych promyków szczęścia i radości. Możemy to czynić często, bardzo często, darząc ludzi uśmiechem miłości i dobroci. Moi drodzy, nie potrzeba, żebyśmy głosili wielkie słowa, żebyśmy cytowali poematy teologiczne, ale żebyśmy w naszej codzienności, zwykłej życzliwości, wyciągnięciu ręki, pogadaniu z kimś, kto być może tego potrzebuje, uśmiechnięciu się do kogoś wychodząc z kościoła, żebyśmy dzięki temu stali się apostołami, żebyśmy pokazali, że w taki sposób można też wyrzucać złe duchy, duch smutku, duch rozgoryczenia. To właśnie do tego nas Jezus posyła. Nie każdego powołuje do bycia egzorcystą, ale każdego powołuje do bycia apostołem dobroci, apostołem uśmiechu. I tego sobie i wam na ten nowy tydzień życzę. Amen.
1: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Zgromadzeni na wspólnej modlitwie z radością i wdzięcznością wołajmy do naszego Pana i Boga. Módlmy się za powołanych do głoszenia Chrystusa, aby czynili to z wielką gorliwością, wskazując drogę oraz źródło prawdziwego szczęścia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby nie ustawali w pracy na rzecz pomnażania dobra wspólnego, umożliwiającego wszystkim godne i dostatnie życie. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody i państwa uwikłane w różne spory i konflikty, aby poszukując kompromisowych rozwiązań, pozwoliły zakrólować prawdziwemu pokojowi i zgodzie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Wiktorię, Wilhelma, zmarłą Elżbietę, aby dostąpili udziału w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, grzechem i szatanem i mogli z Nim radować się w Jego Królestwie. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez rzetelne wypełnianie codziennych obowiązków włączali się w dzieło budowania i rozszerzania Królestwa Bożego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyś znając nasze radości, nadzieje, trudy i doświadczenia, udzielił nam darów, które umocnią nas w drodze do nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę Twoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże, Ty w chlebie i w winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa.

Proszę wysłać informacji duszpasterskich. Dzisiaj podczas mszy świętych homilię głosi ksiądz dr Piotr Rozpędowski. Wiecie, że się odbywa remont organów i młodzież z diecezjalnego duszpasterstwa młodzieży sprzedaje dzisiaj kremówki przed katedrą. Dochód jest przeznaczony właśnie na renowację tego instrumentu. Kremówki są specjalnie sprowadzone spoza Wrocławia, bo we Wrocławiu niestety takich dobrych nie znajdziemy, więc warto spróbować, pokosztować i zrobić właśnie coś dobrego, gdy chodzi o ten instrument. Zachęcamy, aby włączyć się w program renowacji organów katedry. Niech zabrzmią głosy kochających serc, wpłacając ofiary na ten cel na specjalne konto parafii, które możemy znaleźć na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej. Możemy wpłacić również ofiarę w ofiaromacie przy wejściu bocznym katedry od strony północnej. Można też nabyć specjalne wydanie płyty CD z utworami organowymi jako cegiełkę na remont organów oraz specjalnie wydane notesy. Płytę i notes możemy nabyć albo w zakrystii katedralnej, albo dzisiaj właśnie u młodzieży przed katedrą. Dziękujemy wszystkim, którzy angażują się duchowo i materialnie w to dzieło. Jutro zapraszamy o godzinie 19 tu do katedry rodziców dzieci klas drugich, które przystąpią do pierwszej Komunii Świętej w 2027 roku w katedrze. We wtorek 16 czerwca przypada 13. rocznica ingresu księdza arcybiskupa Józefa Kupnego metropolity wrocławskiego do katedry wrocławskiej. Na mszy świętej o godzinie 18 będziemy modlić się w intencji naszego pasterza, a podczas mszy świętej zostaną również pobłogosławieni przez księdza arcybiskupa nowi lektorzy i ceremoniarze do pełnienia swoich funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. Nabożeństwa czerwcowe w katedrze codziennie po mszy świętej wieczornej. We wtorek nabożeństwo czerwcowe będzie po mszy świętej o godzinie 8. W tym tygodniu obchodzimy w środę wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. Zapraszamy do udziału w 46. pieszej pielgrzymce wrocławskiej na Jasną Górę od 3 do 10 sierpnia razem z grupą 21. katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy, czyli księdza Marka Stępkowskiego. W przyszłą niedzielę minie 43 lata od pierwszej wizyty świętego papieża Jana Pawła II we Wrocławiu, więc również w naszej katedrze. W środę 24 czerwca zapraszamy na uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, patrona katedry Wrocławia i archidiecezji wrocławskiej. Zapraszamy na wieczorną mszę świętą odpustową o godzinie 18 pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kupnego z udziałem biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, władz miasta i wiernych. Msza święta jest sprawowana za miasto Wrocław i mieszkańców Wrocławia. W przyszłą niedzielę po mszach świętych zbiórka na pomoc schronisku brata Alberta. Zapraszamy do odwiedzania Muzeum Archidiecezjalnego. Kochani, muzeum jest po remoncie, można powiedzieć świeżo po remoncie, jest w takiej nowej odsłonie i możemy tam znaleźć artefakty od starożytności aż do czasów współczesnych. Warto do tego naszego muzeum się wybrać. Zapraszamy do odwiedzania kaplic barokowych w katedrze, tarasu widokowego na północnej wieży katedry oraz kolegiaty Świętego Krzyża. I zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są tygodniki Gość Niedzielny, Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. Życzę Wam, drodzy, błogosławionej niedzieli, udanego tygodnia. Jeszcze raz zapraszam, żeby tamtej młodzieży nie ominąć, nie zlekceważyć, ale się zatrzymać, zainteresować się i zapraszam na dobrą kremówkę. Niech Pan Bóg nam błogosławi.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś w stolicy Dolnego Śląska, we Wrocławiu, zachmurzony dzień z przelotnymi opadami deszczu. Dodatkowo silny wiatr, wiejący aktualnie z siłą 30 km na godzinę oraz 15 stopni na termometrach. Dziś może pojawić się ich jeszcze odrobinę więcej, 17 kresek maksymalnie, ale przez większość tego dnia 16 stopni.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
1: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

take your hand, lead you from this place. Don't leave it all.

8 minut po godzinie 11 na zegarach, słuchacie Radio Rodzina. Dziś mamy niedzielę, co prawda pogoda nas nie rozpieszcza, no ale my w Radio Rodzina jesteśmy od tego, aby troszeczkę sprawiać, że ten dzień będzie jakiś taki bardziej słoneczny, bardziej optymistyczny. No oczywiście robimy to za sprawą muzyki, nie inaczej, więc już teraz przed nami słoneczny kawałek zespołu Sun & Grace, piosenka Bliżej, już teraz na tę piękną niedzielę.

19 minut po godzinie 11. Słuchacie Radio Rodzina, przy mikrofonie razem z wami Justyna Kubiś i mam wrażenie, że są takie muzyczne kawałki, które mają na celu zawodowe poprawianie humoru. Jeden z nich już teraz przed nami, Bobby McFerrin i piosenka Don't Worry, Be Happy, która mam wrażenie nigdy się nie nudzi.

0: don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Tu Radio Rodzina.

31 minut po godzinie 11. Niektórzy artyści jednak mają do tego talent. Głosy, które płyną i jakoś tak przechodzą od słowa do słowa i nawet nie wiadomo, kiedy się to dzieje. No oczywiście zawodowo robi to Nelly Furtado, którą pożegnaliśmy właśnie w Radiu Rodzina, ale jeśli oczywiście w niedzielę, oprócz takich smooth, delikatnych, fajnych przejść, potrzebujecie jednak troszeczkę mocniejszego brzmienia, no to już teraz odpowiadamy na te potrzeby. Przed nami zespół Various Monks i Mai.

Słuchajcie, Radio Rodzina, a na naszej antenie już za nieco ponad 6 minut czas wspólnej modlitwy intencjami, które przypomnijmy, możecie już teraz wysyłać do nas SMS-em na numer 7148, zaczynając od słowa intencje. Również będziecie mogli włączyć się na żywo do naszej wspólnej modlitwy po godzinie 11:45, dzwoniąc na numer 71 322 20 22. A na naszej antenie już teraz piosenka, która idealnie wprowadzi nas w czas modlitwy i refleksji. Zespół Nie ma go tu i piosenka Przyjdź.

I tym pięknym muzycznym akcentem rozpoczynamy wspólną modlitwę intencjami. Na zegarach 11:45 zapraszamy więc już teraz do telefonowania na numer 71 322 2022, aby osobiście na naszej antenie złożyć swoją modlitwę. Możecie również składać swoje intencje za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanej na numer 71 48, zaczynając od słowa intencje. Oczywiście nasza wspólna modlitwa jak co dzień trwa do godziny 12. Serdecznie zapraszamy.

0: Pomódlmy się już teraz wspólnie pierwszą intencją nadesłaną drogą SMS. Matko Boska, nieustającej pomocy, proszę wstaw się u Pana za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyśćcu cierpiące, żeby osiągnęły życie wieczne. Matko Boska, nieustającej pomocy, wstaw się u Pana o zdrowie i siłę dla mnie Justyny, mojej córki Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców. A my już teraz odbieramy pierwszy telefon z modlitwą. Jesteśmy już na antenie i serdecznie zapraszamy.
1: Nie mogę, że ja chciałam uleczyć się z drugi Paziel, żeby był tak obecny. Oraz mówię sobie, Boże, wszystkim znamy księży, ojca Jana i Czerwcy. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie również za te wszystkie intencje. Oczywiście wspieramy w modlitwie.

0: Odbieramy kolejny telefon z modlitwą. Szczęść Boże, jesteśmy już na antenie.
1: Proszę Matkę Miłostającej Pomocy o szczęśliwy przylot. Jutro za oceanu dla wnuka i cudowny pobyt tutaj, pełen miłości i proszę o pokój na świecie i dla Tomasza o miłość i cudowny pobyt. No i to wszystko. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, pięknie dziękujemy za te cudowne i szczere intencje. Oczywiście wspieramy w modlitwie.

0: Już teraz serdecznie zapraszamy kolejną słuchaczkę do wspólnej modlitwy. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże! Chciałam prosić o wspólną modlitwę za świętej pamięci Urszulę i świętej pamięci Artura w rocznicę ich śmierci, o odpuszczenie grzechów, życie wieczne dla nich, o spotkanie z nimi w wieczności. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże, pięknie dziękujemy. Już teraz pomódlmy się kolejną intencją, którą nadsyłacie Państwo do nas drogą SMS. O radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, dziadków, krewnych i przyjaciół, za dusze w czyśćcu cierpiące. Prosi Agata.

0: Odbieramy kolejny telefon z modlitwą i serdecznie zapraszamy. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu. Dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiam.
0: Dziękujemy pięknie, również serdecznie pozdrawiamy.

0: Serdecznie już teraz witamy kolejną naszą słuchaczkę i zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Cześć Boże. Ja bardzo dziękuję Matce Najświętszej za wysłuchane prośby, za wszystkie łaski Boże i proszę o wspólną modlitwę do Matki Bożej, nieustającej pomocy, o Boże błogosławieństwo, o dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, dla mojej Joanny, Ety i syna Arkadiusza i dla ich rodzin, także dla mojego męża. O Boże błogosławieństwo proszę również i potrzebne łaski Boże dla wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, przebywających w szpitalach, w hospicjach, a także dla mojej kuzynki Łucji, dla jej męża Mariana. O potrzebne łaski Boże o zdrowie i dla mojej siostry Jarosławy, dla uczestnicy Katarzyny i jej rodziny, dla mojego brata Eugeniusza i jego żony Doroty, także dla całej wspólnoty parafialnej w Smolcu, dla całej wspólnoty parafialnej w Jaszkotu, dla kapłanów z tych wspólnot. O potrzebne łaski Boże też proszę dla Zdzisława Głuszpita i dla jego rodziny, a także dla tych wszystkich osób, które obiecały modlitwę, którzy o modlitwę prosiły. Proszę również też o potrzebne łaski Boże dla naszych ministrantów z Kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi w Sadkowie i dla ich rodziców. I o potrzebne łaski Boże proszę dla bezpieczeństwo i błogosławieństwo Boże dla naszego prezydenta Karola Nawrockiego, dla jego rodziny, o pokój na całym świecie i o suwerenność dla naszej ojczyzny. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Pięknie dziękujemy za każdą z wypowiedzianych intencji. Życzymy błogosławionego dnia.

0: Szczęść Boże, serdecznie witamy kolejną naszą słuchaczkę i zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, teraz i zawsze. O Mario z Guadalupe, piękności nasze, dziękuję, przepraszam. Dopomóż Pawełkowi, dzieciom, Michaelowi i mnie, abyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, zadowoleni, bezpieczni. Mario kochana, błogosław nam, Mario kochana. Dopomóż i pobłogosław, żeby moja operacja w najbliższym czasie na biodro powiodła się, że po prostu kieruj nożami lekarzy, aby wszystko się udało i żebym zaczęła z powrotem chodzić i być sprawna fizycznie. O Mario kochana, proszę wszystkich radiosłuchaczy o modlitwę za mnie i za moją operację. Mario kochana, dopomóż, żeby Pawełek poznał dobrą, mądrą dziewczynę, która zostanie jego żoną, żebyśmy byli zdrowi, szczęśliwi, zadowoleni, bezpiecznie, żebym dostała nowe mieszkanie. Również radiosłuchacze, proszę o to, aby się modlili, abym jak najszybciej otrzymała nowe mieszkanie. Mario kochana, błogosław naszemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i panowi Donaldowi Trumpowi, aby po prostu uniknęli wojny w naszej Polsce teraz i w przyszłości. Mario kochana, błogosław wszystkim Polakom rozsianym po całym świecie. Miej ich w swojej opiece, nie opuszczaj ich, chroń, szczerze pomagaj. Mario kochana, zlikwiduj wszystkie wojny, aby u nas był spokój i pokój na całym świecie. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
0: Pięknie dziękujemy za wspólną modlitwę. Już teraz pomódlmy się kolejną intencją nadesłaną za pomocą wiadomości. O łaskę nawrócenia, pokój serca i duszy dla brata Andrzeja i uzdrowienie z ciężkiej choroby Janka. Jezu, ufam Tobie, Ty się tym zajmij, prosi Agata.

0: Szczęść Boże, już teraz zapraszamy do wspólnej modlitwy.
1: Szczęść Boże, ja proszę o wspólną modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących i za samotnych. Proszę o potrzebne łaski. Proszę o potrzebne łaski dla Marcyny, Haliny, Andrzeja, Adama, Bogusława, Dali. O potrzebne łaski dla nich. I też za tych wszystkich, którzy się źle mają. O błogosławieństwo dla nich, potrzebne łaski. Pozdrawiam całe radio, rodzinę, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Z Panem Bogiem również serdecznie pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze. No i oczywiście dziękujemy za wspólną modlitwę. A już teraz pomódlmy się w kolejnej intencji. O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Dobrej Rady i powrót do zdrowia po zabiegu onkologicznym dla Andrzeja. Prosi słuchacz Tomasz.

0: Przypomnijmy, do godziny 12 trwa wspólna modlitwa intencjami, a my już teraz odbieramy kolejny telefon z modlitwą. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże! Ja chciałam podziękować za otrzymane łaski, prosić o szczęście wieczne dla dusz czystych, zmarłych z naszej rodziny, przyjaciół, prosić za wszystkich, którym obiecałam modlitwę, za naszą rodzinę, za dzieci, aby zawsze kroczyły drogami Bożymi. Przy tej okazji chciałam Aśkę Chorych, za Roxanę, za Edwarda, za Agatkę. Przy tej okazji chciałam też serdecznie pozdrowić Radio Rodzina, podziękować za wszystko, wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. My również życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze. Dziękujemy za ten telefon i za wspólną modlitwę.

0: Odbieramy już teraz kolejny telefon z modlitwą od naszego słuchacza. Szczęść Boże, zapraszamy.
1: Szczęść Boże wszystkim. Pan Bóg z nami wszystkimi, bez względu na prześladowania, czy prześladuje, nie ma względu na osobę. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem pięknie dziękujemy za te słowa i oczywiście wspieramy w modlitewnie, w każdej intencji również, którą nasi słuchacze prosto z naszych domów noszą w swoich sercach i które nie zostały wypowiedziane na naszej antenie, ale jeszcze przez chwilę do tego zapraszamy. Można dzwonić do nas do godziny 12, wybierając numer 71 322 20 22.

0: Szczęść Boże, zapraszamy jeszcze jedną słuchaczkę do wspólnej modlitwy. Jesteśmy już na antenie.
1: A przyczyna Matki Najświętszej przez jej niepokalane serce i Najświętsze Serce Jezusa polecam Ewę i prosząc o zdrowie i błogosławieństwo polecam Panią Ewę i całą jej rodzinę, a także o zdrowie i błogosławieństwo dla siostry Lidii, Ewy i ciężko chorej mamy Teresy. Polecam całą ich rodzinę. Za tych, którzy Boga nie kochają, nie uwielbiają, nie czczą i obrażają, przepraszamy Cię, Panie. Za wszystkich posługujących w Radiu Rodzina, o wszelkie łaski, światło Ducha Świętego i mądrość życiową, a także podziękowanie za Waszą pracę.
0: Pięknie dziękujemy za każdą szczerą intencję, oczywiście za każdą inną intencję, która została wypowiedziana dziś na naszej antenie. Dziękujemy również za wiadomości SMS oraz za modlitwę prosto z Waszych serc, z Waszych domów, za każde słowo, które nie zostało wypowiedziane, ale w którym oczywiście my wspieramy duchowo poprzez właśnie tą naszą radiową modlitwę. A tymczasem zbliża się godzina 12. Zapraszamy więc już teraz do kontynuowania wspólnego czasu modlitwy aniołem pańskim.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencjach wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś cały Dolny Śląsk w cieniu chmur oraz przelotnych opadów deszczu. Dodatkowo od 16 kresek w centrum, na południu i na wschodzie, po 17 stopni na północy i zachodzie. A w stolicy Dolnego Śląska aktualnie 16 kresek i jest to temperatura, która będzie nam dziś towarzyszyła przez większość dnia.
2: Reklama. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
3: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
4: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
2: Reklama.

No i właśnie z takimi kawałkami można rozpoczynać popołudnie, 18 minut po godzinie 12, a to był zespół Gypsy Kings i piosenka Bamboleo. Zrobiło się gorąco, odwracamy głowę od tego, co jest za oknem i słuchamy dobrej muzyki, która sprawia, że naprawdę jest jakoś cieplej, przyjemniej, no i ogólnie jakaś ta niedziela taka fajna. Słuchajcie, no skoro wpadliśmy już w pasę dobrej muzyki, no to kontynuujmy, ale tym razem z czymś z polskiej sceny muzycznej. Przed nami kultowy zespół Manam i Kocham Cię, kochanie moje.

34 minuty po godzinie 12 słuchacie Radio Rodzina, a na naszej antenie już teraz tegoroczne męskie granie, czyli Młode Głosy, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w piosence Nareszcie, która można powiedzieć po swojej premierze pierwsze dni wyszła tak na spokojnie na polski rynek muzyczny, ale jak już na dobre się rozkręciła, no to pozostała razem z nami i ma się dobrze. Piosenka bardzo fajna, emocjonalna i przekazująca naprawdę fajne sprawy, więc posłuchajcie już teraz przed nami kawałek Nareszcie.

Słuchajcie, Radio Rodzina od godziny 10 razem z wami Justyna Kubiś i wiem, że tego nie wyegzekwuję ani nie sprawdzę w żaden sposób, ale mimo wszystko chciałabym was poprosić, aby rękę do góry podniosły osoby, które choć raz odebrały telefon z numeru, którego kompletnie nie znały, a z drugiej strony od razu odezwał się jakiś konsultant, z którym niekoniecznie chcieliśmy rozmawiać. No właśnie, spamowe telefony, no to chyba jedna z tych rzeczy, które potrafią człowiekowi naprawdę podnieść ciśnienie dużo, dużo szybciej niż naprawdę cokolwiek innego. No ale słuchajcie, znalazł się pewien bohater internetu, który postanowił nie tyle walczyć ze spamem, co troszkę się z nim pobawić i stworzył specjalny skrypt, który automatycznie oddzwania na numery spamowe i wciąga konsultantów w długie rozmowy, a kiedy rozmówca myśli, że jeszcze ma szansę coś tam sprzedać, coś tam wcisnąć, no to w tle nagle pojawia się Rick Astley i kultowy kawałek Never Gonna Give You Up. No i najlepsze jest to, że cały proces powtarza się tak długo, aż numer po prostu go nie zablokuje, czyli można powiedzieć, że role się odwracają. Tym razem to spamerzy zaczęli unikać telefonów, więc wydaje mi się, że w tej sytuacji troszeczkę technologii, troszkę poczucia humoru, no i odrobina internetowej zemsty w muzycznym wydaniu fajnie się sprawdza. No i właśnie to muzyczne, fajne wydanie już teraz na naszej antenie. Przed nami Never Gonna Give You Up.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czas na prognozy pogody w Radiu Rodzina. W ciągu najbliższych godzin możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu w stolicy Dolnego Śląska. Dodatkowo na termometrach 16 stopni Celsjusza jest to temperatura, która dziś towarzyszy i będzie nam towarzyszyła przez większość dnia. Dodatkowo aktualnie silny wiatr wiejący z siłą 32 km na godzinę.
2: Reklama. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
0: Reklama. Radio Rodzina.

5, już zaraz 6 minut po godzinie 13 na zegarach, słuchacie Radia Rodzina. Ze względu na to, że dziś mamy niedzielę, no to nie inaczej, już teraz startujemy z naszym muzycznym koncertem życzeń, w którym to właśnie wy możecie wysłać nam swoją ulubioną piosenkę, no i chwilę później usłyszycie ją na naszej antenie, nie inaczej. Jeśli chcecie to zrobić, no to bierzcie telefony w dłoń, ślijcie smsy na numer 7148, zaczynając od słowa dedykację i oczywiście w wiadomości piszemy artystę, tytuł piosenki, no i wszystko to, co chcecie nam przekazać, no bo z jednej strony to może być wasza piosenka, ale z drugiej strony możecie właśnie tym muzycznym przekazem sprawić komuś przyjemność albo na przykład złożyć życzenia, bo od tego właśnie są muzyczne dedykacje, więc serdecznie zapraszamy. Nasz koncert życzeń trwa do godziny 14.40, więc telefony w dłoni, przypomnijmy numer 7148, zaczynając wiadomość od słowa dedykację.

Jeśli w życiu myślicie naprawdę bardzo dużo, to mam dla Was taki mały przerywnik, który sprawdzi się w sam raz. Nasz mózg spala dziennie około 400-500 kalorii, to niezależnie od tego, czy rozwiązujemy trudne zadania, czy po prostu sobie śpimy, bo mózg działa bez przerwy, kontroluje mięśnie, przetwarza to, co widzimy, słyszymy, czujemy i robi to przez całą dobę. Nawet kiedy my odpoczywamy, on wciąż pracuje na pełnych obrotach. Ale i tu małe rozczarowanie, spalanie kalorii przez mózg to proces metaboliczny, a nie aktywność fizyczna. No czyli niestety nawet najbardziej intensywne myślenie nie zastąpi treningu na siłowni albo po prostu zwyczajnego spaceru. Także moi drodzy, myślimy ile się da, ale ruchu też nie odpuszczamy.

32 minuty po godzinie 13. Słuchacie Radio Rodzina, a na naszej antenie od godziny 13 trwają muzyczne dedykacje. I już teraz na naszej antenie jedna z nich z pozdrowieniami od pana Mirosława, który chciałby serdecznie zadedykować już teraz za chwilę piękną piosenkę Robiego Williamsa Love My Life z dedykacją dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają, ale dla tych wszystkich, którzy również słuchają nas ogólnie na co dzień, czyli dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Piękna piosenka, posłuchajcie już teraz sami. Przed nami jeszcze raz Robbie Williams i Love My Life.

Słuchacie Radio Rodzina, mamy niedzielne popołudnie i jest taki moment, kiedy można się totalnie zrelaksować i zresetować albo wpaść w egzystencjalny kryzys, no bo za kilka godzin już poniedziałek. Podobno w niedzielę jesteśmy o 20% bardziej leniwi niż w inne dni tygodnia, czyli jeśli dziś nic wam się nie chce, no to gratulacje, oficjalnie wpisujecie się w statystyki, ale jeśli to właśnie teraz chillujecie i delektujecie się ostatnimi godzinami weekendu, niech ta muzyka na naszej antenie sprawi, że ten czas będzie jeszcze przyjemniejszy.

0: czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dziś cały Dolny Śląsk w cieniu chmur oraz przelotnych opadów deszczu. Dodatkowo od 16 kresek w centrum, na południu i na wschodzie, po 17 stopni na północy i zachodzie. A w stolicy Dolnego Śląska aktualnie 16 kresek i jest to temperatura, która będzie nam dziś towarzyszyła przez większość dnia.
1: Reklama. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
5: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
7: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
1: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

Słuchacie Radio Rodzina, a my przypominamy, że została już niecała godzinka do tego, aby dołączyć się do naszego koncertu życzeń. Jeśli chcecie usłyszeć swoją ulubioną piosenkę na naszej antenie, albo na przykład zadedykować komuś muzyczny kawałek, no to serdecznie zapraszamy. Ten czas na naszej antenie jest od tego właśnie, żeby wysłać nam swoją piosenkę, swój utwór, który właśnie jakoś zagościł specjalnie w waszym sercu, albo w sercu waszych bliskich. Jeśli chcecie to zrobić, ślijcie do nas SMS-y na numer 7148, zaczynając od słowa, inaczej, dedykację, a w treści piszemy artystę, tytuł piosenki. No jeśli chcecie coś dodać, no to również serdecznie do tego zapraszamy. Do godziny 14.40 dziś gramy waszą muzykę, więc spieszcie się, bo nie zostało dużo czasu.

17 minut po godzinie 14, niedzielne popołudnie trwa, no i ma w sobie coś takiego wyjątkowego, bo z jednej strony mamy wciąż jeszcze wolny dzień, no ale z drugiej strony gdzieś z tyłu już gra nam powoli poniedziałek. No i właśnie jak to mówią, niedzielne popołudnie gorsze jest niż piątek, no bo oczywiście mimo tego wolnego dnia już na horyzoncie poniedziałek. No a skoro o poniedziałku mowa, no to za chwilę na naszej antenie utwór, który swoim tytułem może nie brzmi dziś zbyt zachęcająco, ale tylko na pierwszy rzut oka, bo kiedy wsłuchamy się w słowa, okazuje się, że zespół Blenders ma dla nas całkiem pozytywny przekaz. Może więc dzięki tej piosence troszeczkę łagodniej oswoimy myślę o nowym tygodniu. Przed nami Blenders i poniedziałek.

14.27 na zegarach, słuchacie Radio Rodzina, a na naszej antenie przypomnijmy, od godziny 13 trwają muzyczne dedykacje i już teraz kolejna z nich na naszej antenie. Kultowa, ponadczasowa piosenka, a konkretniej wykonawcy Fleetwood Mac, Everywhere, a jest to piosenka dla kochanej mamusi. A proszę bardzo, już teraz na naszej antenie.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

Alex speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Słuchacie Radio Rodzina, mamy dzisiaj 14 dzień czerwca, a w kalendarzu świąt nietypowych znajdziemy właśnie dziś bardzo ciekawą okazję, a konkretnie Międzynarodowy Dzień Kąpieli. No i tutaj przyznam, że troszeczkę mnie to bawi, że wypada to właśnie w niedzielę, no bo kiedyś mówiło się, że przecież ta sobota była od tego, żeby się wykąpać, wyczyścić buty, no i przygotować się na niedzielę w najlepszym wydaniu. No na szczęście te czasy się zmieniły i dziś już wiemy, że o higienę warto dbać nieco częściej niż raz w tygodniu, ale sam pomysł świętowania kąpieli całkiem mi się podoba, no bo jeśli dobrze się ugryzie ten temat, no to można zafundować sobie takim domowym spa kilka dodatkowych minut tylko dla siebie. No i tutaj warto pamiętać też, że czasem właśnie takie drobiazgi sprawiają, że niedziela kończy się odrobinę przyjemniej, a nowy tydzień zaczyna się odrobinę łatwiej.

Już za 14 minut na zegarach godzina miłosierdzia, w której to właśnie łączymy się na wspólnej modlitwie koronką z naszymi słuchaczami, więc serdecznie zapraszamy do tego, aby pozostać razem z nami tutaj w Radiu Rodzina i przygotować się w muzyczny sposób oczywiście do czasu modlitwy, bo oczywiście modlić się również można za pomocą muzyki, nie inaczej. Więc już teraz przed nami piosenka Jahwe, Tyś Bogiem Mym.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
1: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Słyszymy się w najcieplejszym momencie tego dnia w stolicy Dolnego Śląska. Aktualnie 17 kresek i w najbliższych godzinach mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale spokojnie jeszcze dziś mogą pojawić się na niebie drobne przejaśnienia. Dodatkowo aktualnie wiatr wiejący z siłą 32 km na godzinę oraz ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Reklama.
3: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
4: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
5: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
2: Reklama.

0: Wsłuchaj się w słowo. Komentarz do niedzielnej Ewangelii.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
2: W czerwcu, jak czytamy Ewangelię, jest ona jakby się tak zwana lekcja continua, czyli te Ewangelie postępują po sobie. I teraz z jednej strony widzieliśmy tydzień temu ten fragment o powołaniu Mateusza i teraz dzisiejsza Ewangelia otwiera nam rozdział 10, czyli mowę misyjną Pana Jezusa. Że Pan Jezus nie działa tylko sam, ale przekazuje swoją misję i władzę innym. I on widzi ogromną potrzebę tego, aby Słowo Boże jeszcze bardziej się rozrastało, stąd też zaczyna angażować swoich uczniów do pracy. I teraz popatrzmy na kluczowe elementy tej Ewangelii. Padają słowa: litował się, czyli widzimy współczucie Pana Jezusa. I kiedy byśmy widzieli oryginalne słowo greckie, to ono oznacza takie głębokie wzruszenie. Że Jezus nie patrzy na tłum obojętnie czy też z dystansem, ale widzi ich zmęczenie, ich zagubienie, taki brak prawdziwego przewodnictwa, że oni czują się jak owce nie mające pasterza. Czyli znów tutaj widzimy takie spojrzenie z miłosierdziem Pana Jezusa i próba, aby wyjść im naprzeciw, aby oni nie czuli się samotni. Byśmy powiedzieli, taka Ewangelia na nasze dzisiejsze czasy. I pokazany jest obraz żniwa i robotników. I ten obraz jest: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, że zboże jest gotowe, czyli ci ludzie są gotowi na przyjęcie Bożą naukę, ale z racji tego, że nie ma kto im głosić, no to to zboże grozi takim zmarnowaniem, że jeżeli nie zostanie zebrane. Ale Pan Jezus nie narzeka na to, co się dzieje, ale mówi: proście więc Pana żniwa, czyli wzywa nas do modlitwy. I to jest dla nas klucz, żebyśmy zaczynali naszą misję od modlitwy, a nie od własnych sił. Stąd też i tak ważna jest ta modlitwa o wierne i święte powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. I podpowiedzią dla nas jest to, że Pan Jezus w dalszej części powołuje 12, powołuje zwykłych ludzi, rybaków, tak, celnika, o którym słyszeliśmy w ubiegłym tygodniu, czy mamy Szymona Gorliwego, a nawet też i przyszłego zdrajcę, jakim był Judasz. I co Pan Jezus robi? Daje im władzę, tę samą, którą posiada, nad chorobami, nad demonami, nad śmiercią. Misja apostolska jest przedłużeniem misji Jezusa i na mocy sukcesji apostolskiej jest ona przedłużona aż do dnia dzisiejszego i tak będzie też dalej. I teraz zobaczmy, jaki styl misji Pan Jezus preferuje. Widzimy o tym, że jest ona skierowana najpierw do owiec zaginionych z domu Izraela. Czyli Pan Jezus mówi o priorytecie ewangelizacji najbliższych. Mówi Pan Jezus o tym, że Królestwo jest bliskie, że nie jutro, ale już teraz, czyli chodzi o tą konieczność nie zastanawiania się, a może jutro będę głosił, a może za tydzień, jeszcze mam czas. Królestwo Boże jest już blisko. I teraz widzimy, że Pan Jezus ten jego styl misji jest oparty na mocy uzdrawiania, wskrzeszania, oczyszczania, wypędzania złych duchów, czyli takiej poprawy kondycji duchowej człowieka. No i też Pan Jezus mówi o pewnego rodzaju bezinteresowności, bez jakiegoś luksusu, bez jakiegoś nadmiernej pychy, ale na zaufaniu opatrzności Bożej. To są te słowa kluczowe. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. I kiedy patrzymy na ten fragment, możemy powiedzieć, że tak patrząc z perspektywy 2000 lat, że Kościół to nie tylko owce wokół Chrystusa, ale też robotnicy żniwa. I teraz kto jest tym robotnikiem żniwa? Otóż okazuje się według Ewangelii i słów Pana Jezusa, że każdy ochrzczony otrzymuje udział w misji Jezusa, że nie trzeba być księdzem, zakonnikiem, aby głosić Królestwo Boże, że wystarczy nasza autentyczna gotowość do tego, aby iść i głosić, ale do tego też, jak pokazuje nam Ewangelia, potrzebujemy odpowiedniego przygotowania po to, aby realnie głosić Chrystusa, a nie na przykład głosić siebie czy to, co mi się wydaje. I kiedy patrzymy z perspektywy tej Ewangelii, zauważymy, że nic się od wieków nie zmienia, że także i dzisiejszy świat jest pełen osób znękanych, porzuconych, samotnych, zagubionych, uzależnionych, zdesperowanych, że oni nie potrzebują tylko moralizowania, ty się zmień, ty się nadwróć, ale potrzebują pasterza, kogoś, kto popatrzy na nich sercem Pana Jezusa i poprowadzi ich przez tę trudną drogę. I kolejna rzecz to jest też taka, żebyśmy Ewangelii nie traktowali jako biznesu. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Że ta misja ma wypływać raczej z wdzięczności, a nie z tego, że ja na Ewangelii będę robił kapitał. I tutaj warto tutaj taki troszkę wytyk zrobić do tych, którzy właśnie Ewangelię traktują jako swój własny biznes. Dla mądrego dość. No i mamy jeszcze modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, ale także powołania do tej ewangelizacji wśród świeckich. Ona jest nieodzowna, bo żniwo jest wciąż wielkie, ale robotników mało. Dlaczego mówimy zarówno o powołaniach do kapłaństwa, jak i do tej misji świeckich? Dlatego, że według nauczania też i soborowego ważne jest to, aby każdy wierzący czuł się misjonarzem w przestrzeni, w której jest. Tak? Czyli chodzę do pracy, są tam osoby, których na przykład kapłan, osoba duchowna, świecka, konsekrowana nie jest w stanie na przykład spotkać, bo między nimi może być jakiś na przykład mur czy niechęć z jednej ze stron, czy na przykład taka osoba w kościele czy przestrzeni ewangelizacyjnej się nie pojawi. Tutaj bardzo ważną rolę, jak podaje sobór, właśnie pełnią osoby świeckie. I niech ta Ewangelia, ta dzisiejsza niedziela będzie dla nas taką zachętą do tego, aby jeszcze z większą odwagą poczuć się misjonarzem w swoim życiu, w swoim środowisku, w swojej rodzinie i zachętą do modlitwy, aby Pan Bóg posyłał coraz więcej ludzi gotowych pracować z miłością i bezinteresownie na Jego żniwie.
0: Wsłuchaj się w słowo. Komentarz do niedzielnej Ewangelii przygotował ksiądz Łukasz Romańczuk.

14 czerwca 1980 roku Billy Joel rozpoczął 6-tygodniowy okres przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów płytą pod tytułem Glass Houses. Album był nominowany do nagrody Grammy w kategorii Płyta Roku. Sam Joel otrzymał Grammy w kategorii Najlepsze Rock

1986 roku Patti LaBelle i Michael McDonald wprowadzili na szczyt amerykańskiej listy kompozycję zatytułowaną On My Own. Para nagrała swoje partie wokalne oddzielnie i spotkała się dopiero, gdy piosenka zdobyła pierwsze miejsce na liście przebojów.

0: zapomniane.
1: 14 czerwca 1939 roku urodził się Marek Gaszyński, dziennikarz i autor około 150 tekstów piosenek, niezwykle popularnych w latach 60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Wiele z nich stało się pamiętanymi do dziś przebojami.

14 czerwca 1994 roku we wieku 70 lat zmarł Henry Mancini, wybitny twórca muzyki filmowej. Skomponował wiele muzycznych tematów, m.in. Moon River z filmu Śniadanie u Tiffany'ego. W swojej karierze zdobył 4 Oscary i 20 nagród Grammy, nagrał 90 płyt i skomponował muzykę do ponad 100 filmów.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
5: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
6: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
0: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: jeszcze dziś.
1: To jest Justyna Staczkowska. Życzę Państwu miłego dnia.

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

pozostaje niewiele. Niewyraźna sylwetka.

piękne jak pogrzeb. Są pelargonie w oknach parterów. Czas się zatrzymał, szepce nad Odrze. Świat uwięziony w pętlach spacerów.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska. Serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
10: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
11: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
12: Adam Krylik,
13: Jacek Wąsowski,
12: zespół Chillimy.
13: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
14: Cześć, mój Ekstaszczyk, Chillaw. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Suplement do Listy Przebojów Muzyczne Dary otwiera swoje podwoje przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Program realizuje Robert Czech, ale będzie z nami też Janusz Jenia-Iwański. I uwaga, będą artyści, którzy w ostatnich notowaniach, na ostatnich notowaniach przybyli do nas z nowościami. I tak, będzie Anne-Marie, będzie Gabi Gąsior, będzie Marcin Wargocki, tak, nowości w całości z ich udziałem. Drodzy Państwo, to już za chwilę. Lista rządzi się swoimi prawami, nie można zagrać bardzo często w całości utworów, a tutaj w suplemencie nowości w całości z udziałem artystów. Ale też będą zwycięzcy ostatnich notowań, więc będzie się działo dziś w suplemencie, też z ich udziałem oczywiście i też zwycięskie utwory w całości. To główna treść dzisiejszego suplementu, a zatem będzie się działo. Zapraszam serdecznie, możesz jeszcze kogoś i ty zaprosić. Masz taką możliwość. Zapraszamy też na nasz fanpage. Zaczynamy od utworu Jeszcze będzie pięknie. Gabi Gąsior przypomni nam się w tym swoim przepięknym szlagierze. Właściwie na każdy czas jest aktualny ten utwór. A po chwili, czyli po tym utworze, Gabi z nowością Czas to miłość. Zapraszamy.

0: A teraz witamy naszego gościa, to Gabi Gąsior. Witaj serdecznie, Gabi.
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Witaj pięknie. Słuchaj, no jesteśmy zasłuchani w miłość i mamy na nią czas. Czas to miłość, ale to jest utwór.
2: Ja bym zapytał Gabi, słuchaj, czas to miłość, to znaczy dostając życie, dostajemy możliwość miłowania. To jest ten czas. Poznawania miłości, poznawania Pana Boga, od którego dostajemy życie. Ja to rozumiem jako czas to miłość, to dzięki Bogu, że dostaliśmy życie, możemy tego doświadczać.
1: No tak, ale też w takim kontekście, że ten czas na ziemi nam jest właśnie dany tutaj po to, żeby kochać, żeby uczyć.
2: No o tym właśnie, o tym.
1: Bo właśnie, bo kochanie chyba też nie jest takie łatwe. No fajnie się kocha, łatwo się dzieli tą miłością, jak jest wszystko dobrze, ale jak nie jest, albo jest trochę trudniej, no to już jest, no nie jest tak łatwo, a ten czas cały czas zegar tyka, więc
0: tak.
1: Myślę, że w tym jest to cała mądrość.
0: Dokładnie, poza tym myślę, że to jest taka przeszlachetna prowokacja, bo najczęściej ludzie używają, że czas to pieniądz, tego sformułowania, a błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, ukuł przepiękne hasło, czas to miłość. Rewelacja, prawda? O to chodzi.
1: No tak, tak. I to też nas gdzieś tam dotknęło i nie sposób było o tym nie napisać piosenki.
2: Trzeba dojrzeć, żeby to pojąć.
0: Dokładnie. Ale też można dojrzewać słuchając waszego utworu, mimo waszego, bo robicie to rodzinnie, przepięknie. Gabi, jej mąż Wojciech Gąsiorowie fantastycznie opanowaliście kwestię budowania utworów, klimatu, słów. Właśnie powiedz, jak powstawał ten utwór?
1: No tak naprawdę szukaliśmy, ja szukałam fragmentów wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego, które właśnie będą się skupiać wokół tego hasła, ale przyznam szczerze, że tych treści pięknych i takich budujących, wartościowych było tak wiele, no, że trzeba było zastosować metodę odrzucania i zostawiania tego, co zmieści się też w tak piosenki,
0: no tak.
1: I jakby podbije tutaj ten, jakby to hasło główne, ten motyw przewodni, że czas to miłość. No ale do takich słów i do takiego przekazu muzyka, łatwo się tworzy muzykę do takich słów, a chcieliśmy stworzyć utwór lekki, radiowy, żeby po przesłuchaniu tego utworu chciało się nucić ten refren, żeby on wpadał gdzieś tam muzycznie do ucha, a za tym, żeby też zostawał z nas właśnie treści.
0: Jest bardzo przebojowy, czas to miłość i nie żałuj go. Super.
2: Gabi, myślę, że masz piękny głos i uważam, że masz piękny głos, masz dar śpiewania, więc słowa, które będziesz niosła swoim głosem w tej piosence do ludzi, może bardziej będą docierać dzięki darowi, jaki posiadasz.
1: No, bardzo dziękuję. Mam też taką nadzieję, że tak będzie.
0: Gabi, ostatnio jak rozmawiałem z tobą, przeprowadzaliśmy wywiad na żywo i powiedziałaś tak, jak nie zacznę rodzić, to skończymy. No, jak się to skończyło? Powiedz, bo po prostu szczęśliwie bardzo.
1: Skończyliśmy wywiad. Ale Beniamin, nasz synek też się urodził, także już jest z nami na świecie. Już
0: pięknie.
1: Będzie drugi rok, to niedługo. Także wszystko się dobrze skończyło i wywiad się udał, i Beniamin się urodził.
0: I Beniamin cię urodził. Serdecznie pozdrawiamy twój dom, twoją rodzinę, Beniaminka małego i oczywiście pozostałe dzieciaki, które pięknie przyjęły Beniamina, mówiłaś mi w kuluarach. Pozdrawiamy Wojtka, twojego męża, który dzielnie ci towarzyszy w twoich nagraniach, oczywiście też grając, więc serdeczności. No i oczywiście teraz głos należy do ciebie, bardzo proszę, teraz głos należy do ciebie, jeśli chodzi o zaproszenie naszych słuchaczy do głosowania i słuchania tego
2: utworu. I zapowiedz,
0: bo co tydzień będziemy teraz grali Czas to miłość.
1: Cześć, tu Gabi Gąsior. Serdecznie zapraszam do głosowania na utwór Czas to miłość.
0: Rewelacja. Już rewelacja. Sam tytuł jest rewelacją. Serdecznie pozdrawiamy jeszcze raz. Dużo dobra. Z Bogiem, Gabi.
1: Z Bogiem pozdrawiam. Dzięki wielkie.

0: Witamy serdecznie, Ann-Marie. Witaj serdecznie, Ann-Marie.
1: Mamy gościa. Tak.
2: Witam serdecznie.
0: Witaj, szczęść Boże. Słuchaj, powiedz, jak to jest, że płyta droga jest ci droga, czy nie?
1: Ja myślałem, że ona jest droga po prostu, że dużo kosztuje.
0: Właśnie. Zaczniemy od innej strony. Wiemy, co to jest droga, ale może takie pytanie. Jest ci droga płyta droga?
1: Żartowałem.
2: Jest mi bardzo droga ta droga.
0: No, tak myślę, tak myślę. Tyle tutaj utworów, które przytulają do Jezusa. Jezus przytula nas za sprawą twojego głosu, twoich słów. Wszystkie pochodzą od ciebie, tak? Nuty i słowa?
2: Tak, muzyka i tekst. Ja tak.
0: To już od razu nawiązuje do dzisiejszego utworu, w sensie takim, że wchodzi na listę Przeboje Muzyczne Dary, utwór zatytułowany Przytul Mnie. Słyszałem rozmowę z tobą.
1: Że ja bym powiedział, moja droga, przytul mnie.
0: To nie w tym, że...
1: A tam nie w tym, że zawsze okay. To jest dobra okay. Rzecz, kochany.
0: Janusz po prostu idzie w stronę syntezy tych dwóch tytułów, ale zapytam o to, bo już słyszałem krótką wypowiedź twoją na ten temat. Mianowicie mówiłaś, że ten utwór jest oczekiwany w czasie twoich koncertów i w momencie, kiedy dajesz świadectwo, czy tak?
2: To znaczy, bardzo, bardzo było dobry odbiór tego utworu, jak śpiewałam go na koncertach, więc bardzo się cieszę, że już mógł ujrzeć świat.
0: Aha, rozumiem. A czym dla ciebie jest ten utwór? Podziel się kilkoma słowami, zaproś do głosowania, ale to za chwilę. Najpierw powiedz, jak ty odbierasz ten utwór i do czego on zaprasza ciebie i słuchaczy poprzez słuchanie i głosowanie na tę piosenkę.
2: Dla mnie ten utwór jest niezwykle ważny, bo mówi o tym, że jesteś kochany nie ze względu na to, co robisz, tylko ze względu na to, że jesteś dzieckiem Bożym. I dla mnie ten utwór to oznacza jedno, żebyś właśnie dał się przytulić Bogu, że On się o ciebie troszczy i że chce być blisko ciebie.
0: Pięknie. Słychać w twoim głosie, za chwilę wszyscy słuchacze to usłyszą, poważne zaangażowanie uczuciowe, emocjonalne, duchowe w czasie tego śpiewu. Przypominasz sobie moment, w którym nagrywałaś ten utwór?
2: Tak, nagrywałam go wiele miesięcy temu. Aczkolwiek myślę, że te słowa są dla mnie tak mocne i myślę, że mam nadzieję, że zasłuchacie również, że no nie dało się inaczej zaśpiewać niż emocjonalnie i całym sercem.
0: Aha, ja przypominam sobie taki moment intymny z Chrystusem w Ewangelii Jana 14, kiedy uczniowie są przerażeni faktem, że Jezus mówi, że odejdzie, ale mówi, nie zostawię was samych, sierotami przyjdzie Duch Święty, Paraklet, ale też właśnie w tym momencie Chrystus mówi o tym, że jest drogą, że to On jest drogą, więc to jest to przytulenie, prawda, z Jego strony, jak myślisz?
2: Tak, dokładnie, bardzo, bardzo piękne porównanie, bardzo piękne porównanie.
0: Ann-Marie, w takim razie zapraszaj do głosowania. Utwór startuje. Jest już w zestawie do głosowania na notowaniu 1270, troszkę jubileuszowy.
2: Wow, cześć, tutaj Ann-Marie. Serdecznie zapraszam do głosowania na mój utwór Przytul Mnie. Mam nadzieję, że wam się spodoba.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie. Zostań z Bogiem, dużo dobra.
2: Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie również. Z Bogiem.
0: Z Bogiem, niech Jezus będzie dla ciebie drogą na każdy dzień, na każdy czas.
2: Amen, tobie też tego życzę.
0: Wszystkiego dobrego. Słuchamy. Ann-Marie.

0: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Chciałam wam powiedzieć, że wystarczy tylko kochać i modlić się. Zacznij kochać w domu, a naprawdę odkryjesz, kim jest Bóg. Z Bogiem.
1: No już jesteśmy u Marcina Wargockiego.
2: Witamy cię serdecznie.
1: Marcinie, jesteś? Marcinie, jesteś?
3: Witam serdecznie.
1: Oczywiście to taki pomost do utworu, który tak zatytułowałeś, jesteś. Powiedz nam, z czego wziął się pomysł na ten utwór. Troszkę już wiemy z suplementu, ale dziś jesteśmy w wyjątkowych okolicznościach związanych z faktem, że utwór ten ląduje na liście Przebojów Muzycznych Dary. Notowanie 1272 zaczyna swoją podróż w stronę
3: bardzo
1: rozgłośni i wszystkich naszych słuchaczy.
3: Bardzo zatem słucham. Ja nie ukrywam, że tworzenie tego utworu to był dla mnie proces terapeutyczny i misyjny. Ja chciałbym za każdym razem, żeby każdy utwór, który tworzę, pomagał mi, ale również pomagał wszystkim, do których ten utwór dotrze, którzy będą go słuchać. A uzmysłowienie sobie, że Bóg jest w stanie zmienić nas i zmienić wszystko wokół.
1: Absolutnie tak. Pamiętam, to było jeszcze w szkole podstawowej, jak na nauce religii dowiedziałem się, jak cała klasa oczywiście, że w krzewie grającym pojawił się Bóg, który przemówił do Mojżesza tymi słowami: jestem, który jestem. Cały czas za mną to chodziło w różnych odmianach, próbowałem dotrzeć do wnętrza tego Echie Asher Echie, jestem, który jestem, i za każdym razem jest to tajemnica, jednocześnie zachwyt na tym, że Bóg, nad tym, że Bóg jest tym, który jest. Niesamowite, prawda?
3: Prawda. No i też zgłębianie, to też rozmawialiśmy w suplemencie, tak?
1: Tak.
3: Wątpliwości, które się pojawiają, nie oznacza, że mamy się odwracać i, nie wiem, wątpić na tyle, żeby całkowicie nie wierzyć. To właśnie to powinno nas motywować do tego, żeby sięgnąć do jednej, drugiej książki, do jednego czy drugiego utworu, i właśnie on może pomóc.
1: Tak, mówiliśmy też o tym, przypominamy tylko Państwu, że tak zwane kryzysy, przemiany, można by też powiedzieć, w naszym życiu duchowym właśnie są po to, by te przemiany

0: te miejsca sięgać i się ubogacać, prawda? Bóg nas dźwiga poprzez te wątpliwości, kryzysy do pełni wiary.
1: A też Bóg jest takim całkiem fajnym, fantastycznym wręcz reżyserem i z perspektywy czasu, ja tak mam takie doświadczenie, coś, co w danym momencie wydaje się straszne, zrozpaczony jestem, na przykład z perspektywy czasu widzę, że to było potrzebne, zbudowało coś i odważniejszy jestem teraz po latach, tylko że to właśnie Bóg widzi, że to po latach ja będę. A ja dopiero po latach do tego dochodzę.
0: Tak, widzi ciebie w tej sytuacji, kiedy już wygrywasz. No tak nas widzi w ogóle jako szczęśliwe istoty, ale my musimy dorosnąć do tego poprzez relacje z Nim w Chrystusie, to oczywiste. Marcinie, słuchaj, fantastycznie się z tobą rozmawia. Od razu wciągająca rozmowa, myślę, że państwa również, ale chcemy posłuchać utworu i oczywiście zapowiedz go w sposób szczególny i zaproś do głosowania.
1: Nie wątpmy, wierzmy. A jeśli pojawią się wątpliwości, zgłębiajmy. On naprawdę jest. Bóg jest. Jesteś.
0: Tak jest. Jeszcze warto powiedzieć o słowach, bo wspomnijmy, bo oczywiście muzyka twoja, tak? A słowa?
1: Tak. Słowa mój przyjaciel, ksiądz Sławomir. Sylwester Gaworek.
0: Pozdrawiamy go serdecznie emocje. Z tego miejsca. Jasne, zrozumiałe. Jak państwo widzą, nawet zawodowcy mają emocje w takich pięknych chwilach, jak wejście utworu na listę przeboju muzyczne Dary. Marcinie, drogi, bardzo serdecznie cię pozdrawiamy. Teraz będziesz śpiewał. My zapraszamy do głosowania. Utwór jest już w zestawieniu do głosowania na stronie muzycznedary.pl. Można głosować. 3 utwory wybierasz, ty 20 prezentujemy, drogi słuchaczu. Marcinie, pozdrawiamy cię. Pozdrów.
1: Pozdrawiam gorąco słuchaczy was.
0: Pozdrów serdecznie cały zespół z autorem słów na czele.
1: Z Bogiem. Pozdrawiam. Z Bogiem.

Przyznają państwo pięknej urody te utwory i takie mądre, i takie podnoszące, i takie dające nam strawę duchową. Można powiedzieć wprost z nieba. Utwór Jesteś, na przykład. Marcin Wargocki i Gabi Gąsior. Czas to miłość. Jan Marii, Przytul mnie z płyty Droga. No fantastyczne te przygody z nowościami. W ostatnich tygodniach podsumowaliśmy nowości w całości. A teraz zwycięzcy, za moment, zwycięzcy z ostatnich notowań, czterech, będzie z nami Łukasz Jaszczuk, będzie AKB, czyli Artur Brunon Warzecha. No, będzie się działo. Tak więc dziś w suplemencie pięknie można się osłuchać i przytulić, tak jak w utworze Przytul mnie, do tych przepięknych treści, a i rozmów, bo bardzo często nasi rozmówcy okraszają te swoje wypowiedzi świadectwami i wiarą w Boga, którą przenoszą do tekstów, do muzyki, do śpiewu. Myślę, że jedyna taka przygoda muzyczna, jedna z niewielu w naszym kraju, a szkoda, bo przydałoby się, by festiwale, duże festiwale kręciły się wokół właśnie tych treści i tej muzyki. Bardzo byśmy tego pragnęli. Może nas słyszą ci, którzy mają moc organizacyjną. Zorganizujcie takie chrześcijańskie Opole czy Sopot. To by się dopiero działo, prawda? Do przodu, śmiało. Ci, którzy mają możliwości, niech ruszą. My mamy wspaniałe utwory i wykonawców, więc w każdej chwili jesteśmy gotowi. Nowy plan, Maleo.

0: I witamy serdecznie na antenie Łukasza Jaszczuka, Porozumienie. Witaj, Łukaszu.
1: Witam serdecznie, witam Darek, witam słuchaczy.
0: Wiesz co, jak zaczyna grać Porozumienie, ten utwór, to rzeczywiście ten majestat tych wszystkich instrumentów, tego anturażu, tego montażu, nie wiem czego jeszcze, masteringu, tych głębokich dźwięków niskich, sprawia, że po prostu rzeczywiście mamy takie uczucie, jakby właśnie wkraczał na arenę, chociaż poprzez ten utwór, bo wiadomo, że tak czy inaczej, czy my sobie to uświadamiamy, czy nie, to Chrystus i tak jest królem. Warto wejść w relację z Nim jako królem. Wtedy mamy szczęście relacji z Nim i spoglądania Mu w oczy poprzez Ewangelię, sakrament Eucharystii, pokuty i pojednania. Wtedy mamy z Nim istotowy, że tak powiem, kontakt. Zwłaszcza w Apokalipsie mamy to tak wyraźnie. Król królów, Pan panów. Fascynująca sprawa. No ale właśnie, w tym utworze też sporo na temat tego, że to myśmy pobłądzili i on musiał to wszystko wziąć na siebie. To niezwykły król. Za chwilę nam wszystkim opowiesz, jak też utwór powstawał, jakie jest jego przesłanie. Już tutaj wiele powiedzieliśmy na ten temat i sam utwór oczywiście się broni w treści, ale przyjmij to, no to złoty gong dla zespołu Porozumienie. Podziel się ze wszystkimi członkami zespołu właśnie tym najwyższym trofeum listy przebojów muzycznych. Darek, wygrywacie notowanie 1269. Prosimy, złoty gong. No i twój komentarz, Łukaszu, słuchamy cię z uwagą.
1: Przede wszystkim gong w naszym stylu z dobrym przesterem. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. Dziękujemy za głosy. Tak jak wspomniałeś, Darek, siłą tego utworu jest tekst, jest słowo. Słowo, które jest z proroctwa Izajasza, pieśń sługi Jahwe, cierpiącego sługi Jahwe, który nas ratuje.
0: Tak.
1: I w zasadzie możemy tu zamknąć. I drugą siłą chyba tego utworu jest kontekst, w jakim on powstawał, dlatego że zarys tej pieśni powstał podczas COVID-u, kiedy w zamknięciu w trzy osoby nagrywaliśmy na kamery głoszenie dobrej nowiny u nas w Bazylice w Parczewie.
0: Nie poddawali
1: i
0: się.
1: Nie było jak. Potrzebowaliśmy życia.
0: Jasne.
1: Jakoś tego życia szukać.
0: Tak.
1: I wtedy no, była potrzeba też zrobienia muzyki do tych kazań, do tych homilii. I rzeczywiście Pan Bóg podarował nam i numer, i podarował nam i tekst, i podarował nam sam klimat piosenki, bo było ciężko, było mroczno, było ciemno, nagrywaliśmy to nocami, żeby rzeczywiście tam nie prowokować żadnych kontroli niczego. I widocznie chyba wszystko się skumulowało w tej pieśni, bo potem, kiedy 3 lata później weszliśmy do studia, żeby rejestrować tę pieśń, to rzeczywiście wszystko w tej pieśni jest z jednej strony takie ciężkie i gongowe i jest, ma dużo przestrzeni, natomiast no, wiem, że sam koniec tej pieśni daje bardzo dużo nadziei. I my czuliśmy nadzieję przede wszystkim, grając gęstą drugą część, kiedy tam śpiewamy, że On wszystko bierze na siebie, że On nas ratuje, że każdy nasz grzech, ból, naszą słabość on bierze, więc jesteśmy uratowani, nie?
0: Tak. Tak, tak. Jeszcze mam skojarzenie z Apokalipsą z 19 rozdziału, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. No tak. Rzeczywiście, to jest potęga, a z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paść je będzie rózgą żelazną i on wyciska tłocznie wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. No, to jest potęga i rzeczywiście ona się objawi. Objawia się krok po kroku, ale w momencie paruzji wszyscy go ujrzą i rzeczywiście, no, nie będzie to tamto. Po prostu stanie
1: no,
0: każdy
1: się,
0: przed prawdą.
1: Modlimy się, żeby być na tym miejscu, co trzeba.
0: No tak, no, ale On nie zostawia nas samych, bo przecież rozgrzesza nas w sakramencie pokuty i pojednania rękami swoich kapłanów. Daje nam swoje ciało ze stołu eucharystycznego też za posługą kapłańską. Więc On nie zostawia nas samych. To u Jana, gdzie mamy powiedziane, idę przygotować wam miejsce, to jest bardzo dynamiczne przygotowywanie miejsca. To są właściwie w tej tradycji żydowskiej to przygotowywane mieszkania, zdanie, do którego się tam odwołuje Chrystus w rozdziale 14 Jana, to jest moment zaślubin, gdzie Pan Młody przyjmuje Panią Młodą do siebie. Więc rzeczywiście to jest bardzo intymna relacja duszy z Chrystusem, człowieka z Chrystusem, i On we wszystkim mu pomaga. Budujemy razem ten dom. Oczywiście On jest głównym konstruktorem, On jest tym, który nas oczyszcza, obmywa, który wprowadza nas w te salony i komnaty krok po kroku, ale to wszystko ma charakter dynamiczny, więc to rzeczywiście jest Pan Panów, Król Królów.
1: Amen. I fundament.
0: Tak jest. Powiedz jeszcze, co słychać w zespole Porozumienie, jak się rozwijacie, bo wiem, że się rozwijacie, troszkę zmieniliście styl.
1: Tak. Dorośliśmy do tego, żeby nie grać bardzo, bardzo głośno, albo inaczej, nie grać hałaśliwie. Głośno lubimy dalej grać. Natomiast od kilku lat już służymy w uwielbieniu najmocniej, jak to trafimy, na bardzo wielu różnych wydarzeniach, począwszy od cyklicznych wydarzeń w Parczewskiej Bazylice, gdzie naprawdę od A do Z oddajemy się służbie, i potem, co tu dużo gadać, Pan Bóg też pozwala nam też owocować na inne miejsca, więc jeździmy, mamy zawsze dyspozycję, koncerty gramy dalej, i koncerty, i uwielbienia gramy dalej z tą samą energią od 20 paru lat. Teraz przygotowujemy 7 nowych pieśni.
0: Pięknie.
1: Są już nowe, są już zarysy, są już teksty, bardzo dobre nam teksty Pan Bóg podarował. I myślę, że na jesień będziemy publikować, będziemy się dzielić ze światem.
0: To czekamy. To czekamy. Łukasz Jaszczuk, Porozumienie. Wygrywacie listę 1269.
1: Łukasz Jaszczuk, dziękuję serdecznie.
0: Porozumienie. Wszystkiego dobrego. Niech Pan Bóg wam błogosławi.
1: Amen. Błogosławimy też. Trzymajcie się.
0: Cześć. Z Bogiem.

0: Mamy gościa.
1: Mamy AKB, mamy.
0: AKB, Artur Brunon-Warzecha, witamy
1: Hello.
0: Serdecznie. Szczęść Boże.
2: Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Czy fale morskie nie zagłuszają nas w tej chwili? Panie Arturze, jak to wygląda?
2: Mieszkam w bezpiecznej odległości.
0: Okej, rozumiem, fantastycznie. Jeszcze pozdrowimy pana Michała, który pisze: dziękuję za pozdrowienia, ale słuchając notowania Bożej Listy Muzyczne Dary, nie sposób nie być radosnym, więc w górę serca, rzeczywiście sur, sur, korda.
1: Jaką radość ma AKB, kochany.
0: Tak jest, Świnoujście świętuje. Świnoujście świętuje. Tak?
2: Wielkie święto, tak.
0: Bardzo proszę, złotego.
2: Na początku chciałem rozszyfrować tajemnicę mojej ksywki,
0: która
2: tak jest wdzięcznie przekręcana przez pana redaktora Janusza na
0: że?
2: Arka. Na Arka.
0: No.
2: AKB to znaczy, to jest znane także jako Bruno, a Bruno to jest moje imię zbierzmowania.
0: Pięknie, pięknie. No. Bruno. Właśnie, warto używać imion zbierzmowania, w ten sposób podkreślając ważność, istotę tego wydarzenia w życiu, jakim jest zbierzmowanie w horyzoncie uroczystości zesłania Ducha Świętego. Panie Arturze, bardzo prosimy przyjąć ten oto złoty gong i podzielić się ze wszystkimi, z całym Świnoujściem najlepiej, nie tylko, no, na uszach wielu radiostacji, bo tutaj Radio Jasna Góra, Powstaje Lista, Radio Niepokalanów, Radio Wija Rzeszów, Radio Rodzina Wrocław, Radio Bobola w Londynie, Radio Chrystusa Króla w Liverpool, wszędzie, gdzie dociera internet i system DAB+, więc...
1: No, to tam jest tak zwane radio nieskończone.
0: Mocna sprawa. Słuchamy komentarza, reakcji wygranego.
2: A wzruszające jest to, że przemiany trafiają na pierwsze miejsce w dniu urodzin świętego Jana Pawła II.
0: No tak.
2: Patrona mojego zakonu rycerskiego.
0: O właśnie, bo warto podkreślić, że pan Artur jest rycerzem Jana Pawła II świętego. Brawo.
2: Zgadza się. I dzięki naszemu świętemu patronowi trafiłem kiedyś na wiersz poety Rilkego.
0: Aha.
2: Zwiastowanie słowa anioła. I tam są takie słowa... ta dziwna wola Boża wypowiedziane Aha. przez anioła. I to mnie się tak kojarzy właśnie z tym, zachowując odpowiednie proporcje, nie? Z tym moim nagraniem, które miało skończyć w szufladzie, ale leci dziś świat z samej Jasnej Góry.
0: No proszę. Ale też pomagał panu syn, którego serdecznie chcę z tego miejsca pozdrowić, bo to taka troszkę rodzinna historia. Tymon, prawda?
2: Tak. No i jemu w ogóle chciałbym dedykować to pierwsze miejsce.
0: Brawo.
2: Dzisiejsze. No
0: Brawo.
2: I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za głosy. Pozdrawiam Świnoujście.
0: No.
2: Oczywiście redakcję Muzycznych Darów, słuchaczy. No i tak sobie jeszcze pomyślałem, że skoro pozdrowiłem kiedyś z miejsca 20. Basię Pospieszalską, to
0: tak.
2: pozdrawiam teraz z miejsca pierwszego.
0: Na pewno się ucieszy. Z pierwszego jeszcze bardziej się liczy. Czyli ze złotego. Jak najbardziej, fantastycznie. Ale jeszcze wróćmy na chwilkę, bo mamy sekundę jeszcze na antenie do tych przemian, bo Chrystus rzeczywiście przemienił się w tylu, na tyle sposobów dla nas. Pierwsze przyjął postać człowieka, to pierwsza przemiana. Potem przemienił wodę w wino. Wino w krew, przemienił się na górze Tabor, no i przemienił śmierć w życie, zmartwychwstając, więc te przemiany chrystusowe nam się udzielają, niech się udzielają na wszelkie sposoby poprzez sakramenty Kościoła, Słowo Boże. Co pan na to, panie Arturze?
2: No, gdy pisałem ten rap ponad 20 lat temu, to nie przypuszczałem, że tyle można z tych prostych słów wyczytać. No, okazuje się, że to wszystko prawda, no.
0: Mało z tego, pan przeżył przemianę życiową i to jest właściwie
2: no,
0: utwór,
2: się.
0: Który jest takim motto pańskim, prawda?
2: No tak, zgadza się. No tak. dużo by o tym mówić. Zachęcam, żeby sobie odsłuchać suplement.
0: Tak, jest w suplemencie pana świadectwo, rzeczywiście. Ale warto przy tej okazji pochwalić pana, pochwalić Chrystusa za to, że te możliwe są przemiany w życiu każdego, czego w pana życiu. Może niech pan jakoś specjalnie teraz zadedykuje te przemiany tym wszystkim, którzy może trochę zwątpili, a jednak przemiany są możliwe. Proszę
2: właśnie,
0: do nich się odezwać.
2: Chcę na końcu powiedzieć, że dedykuję ten utwór również wszystkim tym, którzy wątpią w przemiany. Ja jestem dowodem na to, że przemiany są możliwe i to, co przeżyłem po powrocie do Kościoła, tylko to potwierdza. No. Każdy dzień to potwierdza.
0: Dokładnie.
2: A żeby ludzie wszyscy ci, którzy z kolei wierzą w przemiany, nie czuli się jakoś pokrzywdzeni, pominięci, to im również dedykuję ten utwór.
0: Pięknie.
2: Żeby się utwierdzili w tym, że to jest prawda.
0: Dobrze, AKB, Artur Brun, Warzecha, przemiany wygrywają i...
2: Króluj nam
0: Chryste zawsze i wszędzie.
2: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. To była lista 1271.
1: I słyszymy się za chwilę dosłownie.

rzekł, ten, który po trupach przez życie biegł. Jakże złośliwy idiota legł, tu twoich stóp, tak do niej rzekł. Kiedyś usłyszałem, że się przemienię, że w oczy me zawita to spojrzenie, lecz wiary nie dał, duszy zagubienie.

Są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany.

są przemiany. No rzeczywiście są przemiany, zostaje w pamięci ten utwór i dobrze, bo niech nam przypomina, że przemiany w Chrystusie są możliwe. Proszę Państwa, serdecznie pozdrawiamy tych, którzy z nami na fanpage'u Oaza Chorych Niepełnosprawnych. Słuchamy i serdecznie pozdrawiamy, a głosy oddamy. Pozdrawiamy Was pięknie. Pan Michał już był pozdrawiany, jeszcze raz go pozdrawiamy. Ja również pozdrawiam wszystkich, jak miło wsłuchać się w te wspaniałe utwory, dokładnie tak. Dariusz Pukas, pozdrawiamy wszystkich artystów, słuchaczy i redakcję suplementu Bożej Listy Muzyczne Dary. Promujemy i słuchamy chrześcijańskiej muzyki z modlitwą pokój i dobro. Dariusz Pukas, serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy z nami na fanpage'u w tej chwili. Pani Delfina, Michał, Małgorzata, Dariusz, Urszula, Artur, Alina Bec, Paweł, wszystkiego dobrego. I jeszcze Ucho Igielne, fantastyczny utwór napisany przez Andrzeja Trojaka, zaśpiewany i skomponowany przez Pawła Kurza, oczywiście Antybabilon, system tylko dla mnie, łamałeś chleb i znalazłeś mnie w Uchu Igielnym, bardzo nadziejny utwór. To był suplement do listy przebojów muzyczne Dary, ja się nazywam Dariusz Ciszewski, program realizował Robert Czech. Zapraszamy za tydzień.

0: Lista przeboju.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przeboju. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Dobry wieczór, jestem Wojciechem Waglewskim. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.